Podaj wodę, nie do domu. Świetlo na dalece utika i kolem nie tak jak od czas. Benzinowa pompa, lifestyle, patek, sobota.